yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oliwachisero limwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno umwe mutukufu mamire kaniseno umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fenamono okajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese pandabarerebe rebese potokosapa rebeko pradabarerebe tubumbebwe emitima emigya tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako nekekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda talemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwamba.